kɔbɔne fɔko ankuro bi a wɔde ato so a ama wakoakoakoa so ankɔ twerɛ hɔ yerɛ hɔ yerɛ hɔ mowa ne mmerɛ mowa ne mmerɛ mowa ne mmerɛ ɛpere satane chronic pain satane chronic problem in your life somebody lift your voice